0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.